jest wie Atlanta. Jak i ESPN Banka, Merkel, Sejmu Santa. Abym ma pompę defenta, kosochaj za diagenda. Exclusive lip mi świsło,